0: kiedy chcemy tam obejrzeć, bardzo go ma to sobie to tylko. No, nie dole. A wtedy go wata, Saudi, Bakunda, Sinema, Uza, Batkin, Episodio.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.